zino nkusunira konsuni kitegeza tambulo ononye nyimba zino ze malira yo elivubuka lino bali tradition ways echimba bachita mwa bachi kiri mu namba.